figura drugie dziu. Na pomysłaj klienta, że se cenir de bud. Za sera rien broje mi multajcie z obud. Dar nie na perpłycy bez wizji o ciebie. Tu kawał z parę ciubi finie.